Już się robię, ale widzę ma. Nasi szmele dają piaj. Nasi szmele win noga na zaha. Mi chat karmisz kończyć. Na ogli baniu postawić. Ty za nie zresztą.